Muntu mbere yo gushimira Imana ko baradushiye gushika ku isazi neza uzi neza turi bazima ndetse na mwoka buri ko muri rutegabiri muri bazima reka twumvirize karirimbo neno ni wa uniye ne Claudine kabandanye kabanezereza muke mutangura kwakura ni kuri 368 60 77 86 change 72 344 ijana 76 neno ibandanye ibanezereza.